0: kenyoro lengai tiatua embuku olkerem belengai 145 olger liokuni nejo kitoko alaitoriani na kitoko enkisesenye ore enkitenye nemelimunoi kore enkitenkai melimunoi na inapini nkejoto sidai enkarna e Yesu
1: amen
0: enkarna na metii enkai arna naijo nenye tenkarna Yesu enkarna kitok naata walatang enkarna nemeeta embae nemeidimu ore tenkipototo enkarna enye negili pooki kungu ore tenkipototo enkarna enye kore pooki ngejep neibalunye nchere olaitoriani ninye lenye enkai mesisa olaitoriani
1: amen
0: nara kore tenaa Kenya nikiara sababu nikijokini olaitoriani aikitok mesisa olaitoriani
1: yes,
0: kiara sababu nikijokini enkai aikitok tenaa Kenya tenkarna Yesu
1: amen
0: nari nimbunga siri mesisa olaitoriani
1: amen
0: tanai imbunga siri na nchere kore piserem enkai rejo entangasa ngoru enkitoria enkai mekimoku aingoru ntokiting na atankai
1: yes
0: maingoru enkai makewan
1: amen
0: amu tenilotu
1: mm-hmm.
0: Nena pagi yoke naata. Mesi sola iruli.
1: Amen.
0: Kage gelo niki yu yoke ankai nenye. Kage miki yu ankai nenye makewan.
1: Mm-hmm.
0: Na wole tankake nye sidai na ijena. Maita maate. Aikaja. Maita maate. Aingoru ola ituriani. Ayu niki joko ola ituriani. Meleleki.
1: Amen.
0: Meleleki na ya wei yoke ne.
1: Yes.
0: Kage rito tankai.
1: Amen.
0: Meleleki na ya wei yoke ne.
1: Amen.
0: Kagenkitankai tankarne Yesu.
1: Tankarne Yesu.
0: Ayagena langa mula serama kijuja kijogenka yashira nkara kempirisino. Amelelege sipa. Empirisanka yagi. Mayan.
2: Lele, Yesu si Yesu.
0: Amen.
2: Nana raate tilo lengo.
0: Aumuna geti agenka yashira empirisenya na ita ayukta na wiki. Tankarne Yesu.
2: Padre Shumada, I'm going to go to the house.